metri vrok, vrok, vrok, vrok, vrok, vrok, vrok, vrok. Ona mnie bardzo potrzebuje, mam na nią dobry wpływ.

Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji ze studia Radio Fabryk Salzburg, z audycji Vogel Radio, Ptasie Radio. Ja nazywam się Anna Kaniecka. Będę miała przyjemność poprowadzić tę audycję dzisiaj dla Was. Co to za audycja? Mam nadzieję, że domyśliliście się na podstawie już słów piosenki o Układzie Słonecznym, że dzisiaj weźmiemy pod lupę Mikołaja Kopernika, człowieka, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie.

powierzchni ciągle się kotłuje. Tworzą się wiry, rozbłyski oraz burze. Czasem tak mocne, że nad tym nie panuje. Wyrzucam w przestrzeń plazmy chmurę.

0: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do XVI wieku, by opowiedzieć historię człowieka, który zmienił sposób, w jaki ludzkość patrzy na wszechświat. Bohaterem naszego spotkania jest Mikołaj Kopernik, astronom, lekarz, duchowny, ekonomista i wizjoner. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego ojciec był kupcem, a matka pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Po śmierci ojca opiekę nad młodym Kopernikiem przejął wuj, biskup warmiński. To właśnie dzięki niemu Kopernik mógł zdobyć solidne wykształcenie.
1: Kometa, przybywam z daleka, pojawiam się tu rzadko, lecz warto na mnie czekać. Dźwigam na sobie bardzo dużo lodu i od czasu do czasu lubię wygrzać się na słońcu. A słońce mnie przyciąga i mocno promieniuje i od tego gorąca topnieje i paruje. Wznoszą się pyły, ulatniają gazy i z taką

0: kosmicznym pasie roi się od asteroid. Tak, to o nas mowa.
1: Witamy pięknie.
2: Są nas tu miliony.
1: Jedne mniejsze,
2: drugie większe.
3: Każda z nas jest inna, bo mamy różne kształty.
4: A jak się zagapimy,
5: to dochodzi do kraksy.

0: resztkami, a resztki te nazywają się meteorytami.
1: W 1491 roku Kopernik rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam zetknął się z astronomią, matematyką i naukami ścisłymi. Później wyjechał do Włoch, studiował prawo kanoniczne, medycynę oraz astronomię w Bolonii i Padwie. To właśnie we Włoszech ugruntowały się jego zainteresowania ruchem planet.

Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Ona mnie bardzo potrzebuje.

Kopernik większą część dorosłego życia spędził na Warmii. Mieszkał i pracował we Fromborku, gdzie był kanonikiem kapituły warmińskiej. W katedrze fromborskiej miał swoją wieżę obserwacyjną, bo tam bez teleskopu, który jeszcze nie istniał, prowadził obserwacje nieba. Przez pewien czas mieszkał również w Olsztynie, w zamku kapituły warmińskiej, gdzie pełnił funkcje administracyjne. Kopernik nie był zawodowym astronomem. Był duchownym, lekarzem, administratorem dóbr kościelnych, a nawet ekonomistą. Napisał traktat o reformie monetarnej. Sformułował zasadę, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy. Dziś znamy ją jako prawo Kopernika Greshama. Jednak jego największe dzieło dotyczy kosmosu.

pomyka. W XVI wieku powszechnie wierzono w teorię geocentryczną, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. Kopernik zaproponował coś zupełnie innego. To Słońce jest w centrum, a Ziemia krąży wokół niego. A swoje odkrycie opisał w dziele De Revolutionibus Orbium Coelestium. Książka została wydana w 1543 roku. To był rok, jednocześnie rok jego śmierci. Więc wyobraźmy sobie odwagę potrzebną, by podważyć obowiązujący porządek świata. To nie była tylko zmiana w astronomii, to była zmiana w sposobie myślenia człowieka o swoim miejscu we wszechświecie.

W źródłach historycznych pojawia się informacja, że rodzina Kopernika mogła być związana z herbem Abdang. Jest herb Abdang, jest to herb, który przedstawia charakterystyczny znak przypominający literę W na czerwonym tle. Litera jest biała, a tło jest czerwone, tak jak to bywało dawniej w większości herbów. A choć kwestia ta była przedmiotem dyskusji historyków, motyw herbu często pojawiał się w opracowaniach dotyczących genealogii Kopernika. I co ciekawe, Kopernik nie pracował z teleskopem, nie miał teleskopu. Teleskop wynaleziono dopiero kilkadziesiąt lat później. Bał się bardzo publikacji, zwlekał z wydaniem dzieła przez bardzo wiele lat. Był ekonomistą, jego teoria pieniądza wyprzedzała epokę, był lekarzem, leczył duchownych i mieszkańców Warmii, zmienił historię nauki, ponieważ jego teoria stała się fundamentem późniejszych odkryć Keplera i Galileusza.

Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Według przekazów egzemplarz jego dzieła trafił do jego rąk w dniu śmierci. Przez wieki miejsce jego pochówku było nieznane. Dopiero w XXI wieku potwierdzono, że jego szczątki spoczywają w katedrze fromborskiej.

Rewolucja kopernikańska zapoczątkowała nową epokę w nauce, zmieniła sposób, w jaki patrzymy na wszechświat i na samych siebie. Dziś jego imię noszą szkoły, uniwersytety, ulice i pomniki. Jest symbolem odwagi intelektualnej. Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu, wszechstronnym, wykształconym, odważnym. Nie szukał rozgłosu, pracował w ciszy swojej wieży, patrząc w gwiazdy, a jednak to jego myśl poruszyła świat.

A dlaczego właściwie na dzisiejszą audycję wybrałam dla Państwa Mikołaja Kopernika? Otóż dlatego, że w Salzburgu znajduje się jego pomnik. Otóż pomnik Mikołaja Kopernika w Salzburgu ma dosyć nietypową historię, ponieważ na pomniku znajduje się informacja, że Mikołaj Kopernik pochodził z niemieckiej rodziny. Statua znajduje się w ogrodzie Zwerggarten, oder Zwerggarten, i została zaprojektowana w 1943 roku przez rzeźbiarza, który nazywał się Józef Torak. Pierwotnie planowana była, aby ustawić ją w Toruniu, ale ostatecznie po wystawie w 1950 roku trafiła do Salzburga i została osadzona w ogrodzie dla maluchów, dla malutkich dzieci, tam gdzie znajduje się karuzela, gdzie znajduje się plac zabaw dla najmłodszych.

Na tablicy informacyjnej wyjaśniono, iż Kopernik pochodził z niemieckiej rodziny w Toruniu. Miasto było dawniej niemiecką, hanzeatycką miejscowością i po I wojnie światowej zostało przyłączone do Polski. Zostało to właśnie wykorzystane, czy Kopernik, imię Kopernika i jego zasługi zostały wykorzystane wcześniej właśnie w tym okresie do propagandy, przedstawiając go jako symbol odzyskanych dawnych niemieckich ziem. I ta informacja raczej nie jest pochwałą, jest to raczej wyjaśnienie historyczne kontekstu i propagandy. Co należy jeszcze wytłumaczyć w kontekście historycznym, to że tablica istnieje między innymi po to, by tłumaczyć, że Torak był jednym z najważniejszych rzeźbiarzy podczas II wojny światowej i wspierał propagandę swoimi dziełami. Pomnik powstał właśnie w tym politycznym celu. Innymi słowy, dziś traktuje się go jako świadectwo historii manipulacji, a nie tylko zwykły pomnik. A więc czy Kopernik był Niemcem? Oto jest pytanie. Wrócimy do niego za chwilę.

Czy Kopernik był Niemcem? Sprawa jest bardziej złożona niż ten jeden napis, ponieważ Kopernik urodził się w Toruniu, kiedy właśnie się urodził Toruń, nazywał się Torn, a dziś Toruń leży w Polsce. No właśnie, epoka nie znała jeszcze nowoczesnego pojęcia narodowości, dlatego wielu historyków podkreśla, że późniejsze państwa próbowały go przypisać do swojej historii. Pomnik powstał na 400-lecie śmierci astronoma w 1943 roku. I to też pokazuje, jak bardzo naukowcy bywają wykorzystywani politycznie.

jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery. Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody. W dzień jest mi gorąco, w nocy bardzo marznę.

Hej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: yo, yo, widzisz największy olbrzym gazowy. Piąty od słońca na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie.

0: najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

No i jesteśmy w kosmosie z Kopernikiem. Dlaczego Kopernik jest taki ważny? Został zachowany, jak zostało zachowane jego imię? Otóż na Księżycu znajduje się ogromny krater nazwany Copernicus Krater. Ma on około 93 km średnicy i jest jednym z najlepiej widocznych kraterów z Ziemi. Często pokazuje się go w podręcznikach o astronomii i mówi się o Koperniku, że jest to człowiek, który ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię i dziś oczywiście również swoje miejsce miał kiedyś na banknotach 1000 złotych, jeżeli ktoś pamięta, jeszcze przed inflacją, przez lata był na tych właśnie banknotach i było to ogromne wyróżnienie, ponieważ zwykle trafiają tam najważniejsze postacie z historii kraju. W czasach inflacji, w latach 80. banknot z Kopernikiem miał coraz mniejszą wartość, więc ludzie żartowali sobie z tego i mówili, że Kopernik wstrzymał Słońce, ale nie inflację. Istnieje również Europejski Program Obserwacji Ziemi, Copernicus Program. Jest to jeden z najnowocześniejszych systemów satelitarnych na świecie. Do czego on służy? Monitoruje on zmiany klimatu, przewiduje powodzie, śledzi pożary lasów, pomaga w akcjach ratunkowych. Czyli jego nazwisko nadal pomaga nam zrozumieć świat, nie tylko z orbity.

Wyrażenie rewolucja kopernikańska funkcjonuje nie tylko w astronomii. Mówimy tak o każdej idei, która całkowicie zmienia sposób myślenia, burzy stare przekonania, otwiera nową epokę. Na przykład mówi się o rewolucji kopernikańskiej w technologii czy też w psychologii. Badania pokazują, że Kopernik jest jednym z najczęściej kojarzonych astronomów w historii obok Galileo Galilei i Isaaca Newtona. Wiele osób zna jego nazwisko, nawet jeśli nie potrafi dokładnie wyjaśnić jego teorii. To znak prawdziwej legendy.

Każdy naukowiec dostaje swój pierwiastek. I najciekawsze w tym wszystkim to Kopernik nie był celebrytą swoich czasów. Pracował spokojnie, po cichu, bez rozgłosu. A jednak po 500 latach jego nazwisko jest na Księżycu, w kosmosie, w nauce, w języku, w technologii. I niewielu ludzi w historii zostawiło tak ogromny wkład jak Mikołaj Kopernik, czy też Nikolaus Kopernikus, jak na pomniku w Salzburgu. A ja już dzisiaj chciałam się z Wami pożegnać, chciałam Wam podziękować za to, że byliście ze mną, za to, że spędziliście ten czas dzisiaj ze mną. Chciałabym Wam życzyć jeszcze dzisiaj pięknej niedzieli, pięknego dnia i powracania do historii o słynnych, sławnych, mądrych Polakach i o takich Polakach szczególnie, którzy zostawili swoje ślady nie tylko na Księżycu, ale również i na przykład w Salzburgu. Ja już się z Wami żegnam. To była dla mnie ogromna przyjemność przygotować tę audycję dla Was. Ja nazywam się Anna Kaniecka, nadaję ze studia Radio Fabryk w Salzburgu, a audycja nazywa się Ptasie Radio, Vogel Radio. I na koniec chciałabym jeszcze, abyście usłyszeli piosenkę Zabierz mnie na Księżyc Franka Sinatry. I to by było już na tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do następnego spotkania przy mikrofonie w radiu albo też i na żywo gdzieś tu w Salzburgu. Do zobaczenia, do usłyszenia.